0767 632 9925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Amos Mavura, nikutakie